0: Branch FM, West Yorkshire's Christian Radio on 101.8 and online at branchfm.com. Worldwide. Listen across your work day with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
1: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
2: Słuchacie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindolla, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
3: Wszystkim nam zdarzyło się powiedzieć nieopatrznie coś, czego potem przyszło nam żałować. Pod wpływem emocji wypowiadamy krzywdzące i obraźliwe słowa. Słowa, których nie można już cofnąć. W dzisiejszej audycji Pełnia Życia, w poszukiwaniu biblijnych podpowiedzi, jak utemperować nasz język, wspólnie z Chuckiem Swindollem przestudiujemy fragment z 15 rozdziału Ewangelii Mateusza i 3 rozdziału Listu Jakuba. Serdecznie zapraszamy.
4: Jesteśmy w trakcie ciekawych studiów, które nazwałem Co jeśli? Poruszamy w nich wiele tematów. Zwracamy uwagę na rzeczy, na które często nie zwraca się uwagi. Uczymy się z Pisma i poznajemy odpowiedzi na pytania o to, jak zachowywać się w różnych sytuacjach. Zaczęliśmy od pytania, co jeśli Bóg wybrał cię, byś dokonał czegoś wielkiego? Następne brzmiały, co jeśli nagle wszystko stracisz? Co jeśli ktoś na ciebie czyha? Co jeśli oszuka cię długoletni przyjaciel? Co jeśli powinieneś przeciwstawić się komuś, kto grzeszy? Co jeśli ktoś będzie cię kopał, gdy leżysz? Co jeśli potrzebujesz drugiej szansy? Co, jeśli zmagasz się z kalectwem? Co, jeśli ktoś jest zatwardziałym wichrzycielem? Dzisiejszy temat brzmi, co, jeśli za dużo gadasz? Spodziewam się, że po tej audycji w wielu domach może zapanować przenikliwa cisza, ale spokojnie, naszym celem nie jest wcale cisza. W trakcie dzisiejszej lekcji nauczymy się, że celem powinna być samokontrola. Języka można bowiem używać we wspaniały sposób, o czym zresztą każdy z nas może chyba zaświadczyć. Przeczytam pierwsze 12 wersetów z 3 rozdziału Listu Jakuba. Korzystam z tłumaczenia Paulistów. Bracia moi, nie chciejcie za dużo pouczać innych, gdyż tym surowiej sami będziecie sądzeni. Wszyscy przecież popełniamy wiele błędów. Jeśli ktoś panuje nad swoim językiem, jest człowiekiem doskonałym, umiejącym całe ciało utrzymać na wodzy. Koniom zakładamy wędzidła, aby były nam posłuszne i tak panujemy nad całym ich ciałem. Podobnie statki, choć wielkie i pędzone gwałtownymi wichrami, przy pomocy małego steru są kierowane tam, dokąd chce sternik. Tak i język, choć jest mały, może wiele. Mały płomyk ognia jakże wielki las podpala. Język to ogień, to świat nieprawości. Jest on tą częścią naszego ciała, która plugawi je i wypala przez całe życie, bo roznieca go ogień potępienia. Wszelkie gatunki dzikich zwierząt, ptaków, gadów i zwierząt morskich można ujarzmić i rzeczywiście ludzie je ujarzmiają. Języka natomiast, który jest pełen śmiercionośnego jadu i ciągle zagrażającego zła, nikt nie potrafi poskromić. Językiem wielbimy Boga i Ojca, językiem też przeklinamy ludzi stworzonych na Boże podobieństwo. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Bracia moi, tak być nie może. Czy z tego samego źródła wypływa woda słodka i gorzka? Bracia moi, czy drzewo figowe może rodzić oliwki, a winorośl figi? Tak również ze słonego źródła nie może wypływać słodka woda.
3: Wysłuchaliśmy tekstu biblijnego z 3 rozdziału Listu Jakuba. A teraz już pierwsza część wykładu Co jeśli za dużo gadasz? Czyta Zygmunt Karel.
4: W twoich ustach swobodnie bawi się w jednej osobie dr Jekyll i Mr. Hyde. Potrafi dokonywać naprawdę dobrych, pożytecznych rzeczy. Z drugiej strony jednak potrafi w mgnieniu oka zacząć czynić zło, krzywdzić innych ludzi i ciebie samego. Oczywiście każdy z nas potrzebuje języka. Problem pojawia się wtedy, gdy trzeba go okiełznać. Używamy go każdego dnia, prawie każdej minuty, każdego dnia, specjalnie się nad tym nawet nie zastanawiając. Oto mamy w ustach narzędzie, które tylko czeka, by użyć go, by czynić dobro lub zło. Z racji tego, że jest ono raczej niewielkich rozmiarów, w dodatku poniekąd ukryte, zapominamy o tym, jak wiele może dawać dobra, ale też o tym, jak destruktywny może mieć wpływ i jak bardzo w mgnieniu oka może się zmienić. Tylko z zaledwie pięciu liter składa się słowo, które opisuje język. Jednak ma on wiele funkcji. Dzięki niemu jesteśmy w stanie artykułować słowa. Jesteśmy w stanie grać na instrumentach dętych. Możemy śpiewać. Gdybyśmy mieli posługiwać się terminologią medyczną, opisalibyśmy go tak. Wieloczynnościowy, silnie unerwiony narząd mięśniowy występujący w jamie gębowej kręgowców. Umożliwia żucie, smakowanie i połykanie pożywienia. Niezbędny jest również do artykulacji słów. Słuchając takiej definicji możesz pomyśleć, że mówimy o czymś zupełnie niegroźnym, ale moim zdaniem mówimy o najpotężniejszym mięśniu naszego ciała. Oczywiście nie chodzi o to, który z nich jest w stanie więcej udźwignąć. Co gorsza, mówimy o mięśniu, który nigdy się nie męczy. Ta bestia może w jednej chwili trzasnąć nami o podłogę i sprawić, że od tego momentu, od tego dnia będziemy toczyć przegrane życie. Niektórzy naprawdę nigdy nie uczą się, jak ją kontrolować. Ktoś opowiadał mi, że gdzieś tam w staroświeckiej Anglii stoi sobie szary, kamienny, wytarty przez czas, deszcz i wiatr nagrobek. Jeżeli poświęcisz czas, by mu się przyjrzeć, odczytasz napis, który na pewno sprawi, że na twojej twarzy pojawi się uśmiech. Pod tym kamieniem i warstwą ziemi spoczywa Arabella Young, która 24 dnia maja wreszcie nauczyła się trzymać język za zębami. Niejaki Publius Syrus, mało znany starożytny filozof, potrafił uchwycić ponadczasowe prawdy przy pomocy ledwie kilku słów. Szczerość, jaka z nich bije, jest naprawdę rozbrajająca. Cały poprzedni tydzień miałem w pamięci jeden z jego tekstów. Brzmi on: często żałowałem swoich słów, nigdy milczenia. Nie chcę być dziś nazbyt zjadliwy względem języka, choć jestem pewien, że jest w stanie przyjąć każde z moich ukąszeń. Ale mówiąc serio, problem nie leży przecież w naszych językach. Sam język nie jest bowiem ani naszym wrogiem, ani przyjacielem. Myślę, że łatwiej to zrozumieć, jeśli o języku pomyśli się jako o posłańcu naszego serca. Bowiem sfera, o której mówimy, to co w nas, w piśmie nazywa się sercem. Chodzi o to, co naprawdę w nas siedzi. Język po prostu wyciąga to na wierzch. I nie są to nawet moje przemyślenia na ten temat. To słowa, które wypowiedział Jezus Chrystus. W 15 rozdziale Ewangelii według Mateusza możemy przeczytać o tym, jak Jezus spotkał się ze swoimi uczniami. Miało to miejsce tuż po konfrontacji z faryzeuszami, którzy mieli do nich pretensje, że przed posiłkiem nie obmywają rąk na faryzejską modłę, co było zajęciem bardzo czasochłonnym. I właśnie przez to, że apostołowie nie zastosowali się do narzuconych im zasad, spotkali się z naprawdę ostrą krytyką. W 10 wersecie 15 rozdziału czytamy, że Jezus odciągnął swoich uczniów na bok i powiedział tak: słuchajcie i starajcie się pojąć. Nie to, co wchodzi do ust, plami człowieka, lecz to, co z ust wychodzi, to go plami. Następne słowa są czymś absolutnie wspaniałym. Wtedy podeszli do niego uczniowie i powiedzieli: czy wiesz, że faryzeusze oburzyli się, gdy usłyszeli to, co powiedziałeś? No naprawdę obchodzi mnie to tyle, co zeszłoroczny śnieg. Najwyższy czas, żeby poczuli się urażeni. To ludzie, którzy żyli w królestwie błędów. Zajmowało ich tylko to, co widać. Robili wszystko, by trzymać się z dala od własnego życia wewnętrznego. Twierdzili, że to ich prywatna sprawa, mimo że sami cały czas zajmowali się tym, jak żyją inni. Dlatego też apostołowie byli zmieszani. Musimy pamiętać, że byli oni wychowywani właśnie w takim duchu. Dlatego też Jezus zwrócił się do nich i przekazał im rewolucyjną myśl. Powiedział, werset 13: każda roślina, której nie zasadził mój Ojciec Niebieski, zostanie wyrwana z korzeniami. Zostawcie ich. To są ślepi przewodnicy ślepych. A jeśli niewidomy prowadzi niewidomego... Zastanawiałeś się, skąd pochodzi to przysłowie o ślepcu prowadzącym ślepca? Właśnie stąd. Pierwotnie chodziło o ślepych faryzeuszy stojących na czele ślepo podążających za nimi ludzi. A jeśli niewidomy prowadzi niewidomego, obaj wpadną do dołu. Piotr kompletnie się pogubił. Przecież całe życie wychowywany był właśnie w takim duchu. Od dziecka. I nagle zaczął się zastanawiać, co jest dobre, co jest prawdziwe. Werset 15. Wtedy Piotr go poprosił: objaśnij nam tę przypowieść. Rozumiesz cały kontekst tej sytuacji, prawda? Faryzeusze przyczepili się do apostołów, ponieważ ci nie poświęcili kilkunastu minut, bo tyle to mniej więcej zajmowało, na rytualne obmycie rąk przed rozpoczęciem posiłku. Piotr zapytał: co rozumiesz przez to, że nie plami nas to, co jemy? Po raz kolejny uczulam, by pamiętać o tym, że Piotrowi od małego wpajano takie przekonania. Aż nagle pojawił się Pan łaski, który pokazał mu coś zupełnie innego. Przeczytajmy, co Chrystus powiedział swoim uczniom. Werset 16. To i wy wciąż jeszcze nie rozumiecie? Nie dostrzegacie, że wszystko, co wchodzi do ust, idzie do żołądka i wydalane jest na zewnątrz? To zaś, co z ust wychodzi, wypływa z serca. To właśnie plami człowieka. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny rozpustne, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. To właśnie czyni człowieka nieczystym. Jedzenie nieumytymi rękami nie plami człowieka. Widzisz, faryzeusze skupiali się tylko na tym, co widoczne dla oka. To, co w środku, w ogóle ich nie zajmowało. Prowadzili więc swoje życie tak, by było podobne, tu użyję słów Jezusa, do pobielanych grobowców, które z zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i zgnilizny. Kiedy słyszysz coś takiego, dociera do ciebie, jak bardzo to prawdziwe. To, co kryje się głęboko w naszym sercu, jest odzwierciedleniem tego, czym naprawdę jest nasze życie. Jeżeli przejdziesz do 6 rozdziału Ewangelii według Łukasza, w 45 wersecie znajdziesz całą esencję tej rozmowy. 45 werset 6 rozdziału Ewangelii Łukasza mówi, i są to słowa Jezusa: dobry człowiek z dobrego skarbca swojego serca wydobywa dobro, a zły ze złego skarbca wydobywa zło. Jego usta mówią przecież to, czym jest przepełnione serce. Jeden z moich mentorów przedstawił mi kiedyś metaforę, której nigdy nie zapomnę. Język jest jak wiadro, które czerpie ze studni serca. Cokolwiek znajduje się w studni, którą stanowi serce, wylewać się będzie z wiadra, którym jest język. Jeżeli studnia jest zanieczyszczona, to słowa też takie będą. Jeżeli zaś jest czysta, słowa będą krystaliczne i pożyteczne. Tak mówi nam Jezus. Z twoich ust wypływa to, co masz w sercu. Bylibyśmy jednak nieuczciwi, gdybyśmy twierdzili, że język służy jedynie złym celom. Jeżeli tylko kontrolę przejmuje dr Jekyll, może dostarczyć nam całe mnóstwo wspaniałości. Ma na to swoje sposoby. Jakich wspaniałości? na przykład mądrych rad, wskazówek czy pouczeń. Również tych dotyczących samego języka. Korzystamy z nich, prawda? Ale dr Jekyll potrafi również dostarczyć nam słów pociechy i współczucia, które pomagają, gdy znajdujemy się w dołku. Potrafi podnieść na duchu i dać nadzieję pozwalającą iść naprzód. Słowa potrafią naprawdę podnieść na duchu. Mogą też stanowić upomnienie, informować o konieczności poprawy. Te napomnienia, jeżeli tylko są naprawdę ważne, pamiętamy przez całe życie. Czasem są to słowa sprawiające nam ból, które jednak musimy usłyszeć. Słowa, które mają nas naprostować, czegoś nauczyć, ukształtować, popchnąć w określonym kierunku. Wszyscy mieliśmy chyba kogoś, kto spełniał, czy też pełni w naszym życiu rolę mentora czy nauczyciela. Dzięki takim osobom sami stajemy się lepszymi ludźmi. Często powtarzamy: do dziś pamiętam ich słowa, nawet teraz mogę zacytować, co powiedział mój nauczyciel, albo nawet dzisiaj pamiętam, co powiedział wtedy mój tata. Do dziś pamiętam lekcję, której udzieliła mi mama. Wszyscy byliśmy w jakiś sposób nauczani, jesteśmy za to niesamowicie wdzięczni. Za wszystkie te lata, kiedy pobieraliśmy nauki za wszystkich oddanych nam ludzi, którzy przekazywali nam za pomocą słów prawdę. Za pomocą słów, które pochodziły ze studni wypełnionej dobrem, skarbem dobrego serca. Widzisz, nie chodzi przecież o to, żeby nic nie mówić, a o to, by znać umiar, o to, by mieć kontrolę. Oczywiście nie da się zaprzeczyć temu, że bywają sytuacje, w których wspaniałym przykładem umiaru jest właśnie milczenie. Po pierwszym nabożeństwie, które dziś odprawiałem, podeszła do mnie kobieta, która powiedziała mi, że odkąd pamięta, w jej rodzinnym domu powtarzało się pewne przysłowie. Brzmiało ono mniej więcej tak: nie psuj ciszy, jeżeli nie jesteś pewien, że wypełnisz ją dobrem. Dajmy ciszy święty spokój. Jeżeli chcesz ją czymś wypełnić, upewnij się, że jest to coś naprawdę wartościowego, coś wartego usłyszenia. Jak często wychodzą z naszych ust zdania, które znaczą naprawdę niewiele. I nim się zorientujemy, wypełniamy ciszę słowami, które naprawdę nie powinny zajmować czyjegoś czasu czy uwagi. Mając te słowa w pamięci, przejdźmy do trzeciego rozdziału listu Jakuba. Posłuchajmy, co na temat kontrolowania języka ma nam do powiedzenia autor tego listu. Już pierwsze zdanie brzmi dla mnie jak wyrok. Brzmi jak wyrok dla wszystkich, którzy nauczają innych. Tych, którzy stają przed klasą i nauczają na jakikolwiek temat. Pierwsze dwa wersety mówią bowiem, by nie rościć sobie prawa do pouczania innych. Przeczytajmy słowa Jakuba. Bracia moi, nie chciejcie za dużo pouczać innych, gdyż tym surowiej sami będziemy sądzeni. Dlaczego? Dlaczego na przykład w niedzielny poranek jestem osądzony surowiej niż wy? Dlaczego ponoszę większe ryzyko niż każdy, kto słucha tego, co mam do powiedzenia? Od razu do głowy przychodzą mi trzy powody. Po pierwsze, nauczyciel zobowiązany jest nauczać prawdy. Będzie rozliczany z jej precyzyjnego przekazywania. Jeżeli któreś z moich słów mijałoby się z prawdą, znaczyłoby to, że przekazuję ją w sposób nieprecyzyjny. Jeżeli tak jest, to z kolei znaczyłoby, że jestem kłamcą. A wszyscy słyszeliśmy ostatnio wystarczająco dużo na temat kłamców i na samą myśl o nich robi nam się niedobrze. Może i język odpowiada za artykułowanie kłamstw, ale to na nauczycielu spoczywa odpowiedzialność przekazywania prawdy w sposób możliwie najlepszy, wedle jego lub jej pojmowania. Chodzi o to, by przekazywać prawdę, nie zaś prywatne opinie. A to wymaga od nas umiejętności sprawowania odpowiedniej kontroli. Na nauczycielu spoczywa odpowiedzialność za odrabianie pracy domowej, sprawdzanie faktów i przekazywanie innym prawdy. To oczywiście wymaga kontroli. Muszę bardzo mocno się pilnować, aby zebrać tylko te myśli, które przekazują prawdę. Właśnie dlatego podlegam surowszej ocenie niż słuchacz. Wy słuchacie, ja odpowiadam za dostarczenie informacji. Drugi powód jest taki, że nauczyciele wpływają na życie innych ludzi. Nieistotne, czy twoja klasa liczy 2, 20, 200 czy 2000 uczniów. Słuchaczy jest wielu, ty zaś jeden. Dlatego też będziemy oceniani według surowszych kryteriów. Co za tym idzie, powinniśmy wystrzegać się improwizowania. Nie spotykamy się tu przecież po to, abyście posłuchali, jak ja dywaguję sobie na temat rzeczy, których nawet porządnie nie przemyślałem. Ofiarowujecie mi przecież coś niemożliwego do odzyskania, czyli wasz czas, coś bezcennego. Ja nie pozwalam sobie na to, by zabierać ludziom czas w sposób pozbawiony kontroli. Jestem niezmiernie wdzięczny za to, że chcecie mnie słuchać. Często powtarzam, że sam niczego nie nauczyłem się podczas mówienia. Wy jednak możecie, bo słuchacie. I to ja będę surowiej sądzony. Trzeci powód jest następujący. Od nauczyciela oczekuje się, że będzie żył lub żyła w zgodzie z tym, czego naucza. Prawdziwym sprawdzianem nie są same słowa, które wychodzą z jego czy też jej ust. Jest nim to, jak prowadzi się życie. Na tych, którzy głoszą jedno, a żyją zupełnie inaczej, mamy specjalne określenie. Brzmi ono hipokryci. To ludzie, którzy nie wierzą w to, co mówią, a odgrywają jakąś rolę. Kiedy bierzesz się za jakiekolwiek nauczanie, nie możesz traktować tego jako roli do odegrania. Stawanie za katedrą, pulpitem, mównicą jakiegokolwiek rodzaju, przemawianie do ludzi wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Musimy o tym pamiętać. Niedawno na pogrzebie w naszym kościele przemawiał pewien mężczyzna. Po uroczystości powiedział mi: stanąłem na twoim miejscu za pulpitem i wtedy uświadomiłem sobie, jak wielka to odpowiedzialność. Bo tak właśnie jest. A potem czytamy słowa takie jak te: surowiej sami będziemy sądzeni. Werset drugi: wszyscy, dodaje Jakub, przecież popełniamy wiele błędów. Jeśli ktoś panuje nad swoim językiem, jest człowiekiem doskonałym, umiejącym całe ciało utrzymać na wodzy. Właśnie dlatego umiejętność panowania nad językiem jest tak dobrym wyznacznikiem umiejętności sprawowania kontroli nad innymi obszarami naszego życia.
3: To z pewnością nie wszystko, co Chuck Swindoll ma nam do powiedzenia na ten temat. Dalsze części wykładu "Co, jeśli za dużo gadasz?" wypełnią jeszcze dwie nasze najbliższe audycje.
5: Jeśli jesteś zainteresowany samodzielnym pogłębianiem wiedzy biblijnej i szukasz pomocy w osobistej lekturze Słowa Bożego lub w studiowaniu Biblii we wspólnocie, to pragniemy polecić twojej uwadze konspekty, czyli studium biblijne pomocne dla głębszego zrozumienia treści prezentowanych w wykładach pastora Chucka Swindolla z cyklu zatytułowanego "Co jeśli?". Są one dostępne w zakładce "Słuchaj, konspekty audycji". Zachęcamy. Skontaktuj się z nami dzwoniąc na bezpłatny numer 800-444-101 lub pisząc wiadomość na adres mailowy kontakt@iflpolska.pl. Z przyjemnością pomożemy ci zrobić pierwszy krok w samodzielnym biblijnym myśleniu. Więcej szczegółów na naszej stronie internetowej www.iflpolska.pl. Serdecznie zapraszamy.
3: Dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie z Chuckiem Swindollem w audycji Pełnia Życia. Do usłyszenia.